tej nocy nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Мы только что чули, как у кабелянцы, когда Михалова на Подляском воеводстве вшановали Миколу Гайдука, белорусского журналиста, педагога, громадского деятеля с Белосточины. А у Белостоку, у православном приходе Яна Богослова, вшановали разбира звездки Канюки на Нарве Владимира Наумюка. При нагоде прошла там встреча, участие которой размовляли про книжку, которую написала его внучка Ганна Наумюк Якуц, Владимир Наумюк, покуль выкажутся скульптуры. Авторка отзначила, что это добрая нагода, как поразмовлять не только про книгу, но и про память и спадщину народного мастака.
1: Czuję się dosyć dobrze, babcia też. Wiadomo, dziadek ma 91 lat. To już jest taki wiek, w którym taka pogoda nie pomaga, tak? Więc, ale jakoś sobie dają radę. Ostatnio, kilka dni temu byłam, odwiedziłam, więc w dobrym humorze byli. No i tak, aby dalej tak zdrowie dopisywał. Od początku bardzo chciałam, żeby promocja, spotkanie autorskie odbyło się tutaj w domu parafialnym, parafii świętego Jana Teologa. Tutaj na co dzień mieszkam, tutaj mój baciuszka właśnie tutaj jesteśmy razem z całą rodziną i chciałam z naszą społecznością taką, z najbliższymi nam ludźmi porozmawiać, opowiedzieć.
2: Pokulki, to już nie pierwsza kniha pra Ulzimira Naumyka o Białostoku, to może być może trymali zwrotną sobie swoich czytaczów, może być niekie niewiadome fakty.
1: Dostaję takie pierwsze zwrotne informacje, ja czekam na więcej, bardzo czekam, ale mam pierwsze o tym, że tak, że czegoś na przykład nie wiedzieli. Albo bardzo ucieszyłam się, jak dziadka znajomy z sąsiedniej wsi przyjechał, przeczytał już książkę, przyjechał do niego i powiedział, wiesz, Wołodzia, tam wszystko jest napisane tak, jak było. Wtedy tak się ucieszyłam, że rzeczywiście ludzie mają, ci co kojarzą pewne sytuacje, albo po prostu tamte czasy, to mówią, że tak było. Z tego jestem bardzo zadowolona. Bardzo ucieszyłam się, że dziadek powiedział, że dobrze jest napisane, tak jak on chyba sobie to wymyślił i wymarzył. Więc też wtedy bardzo się ucieszyłam. Pamiętam, że babcia oglądając książkę zobaczyła jakieś zdjęcie, którego nigdy chyba nie widziała, więc też była zaskoczona, że jakieś zdjęcie powstało. Dziadek miał wiele mu zdjęć robiono w ciągu tych lat, tak? I wiele z różnych sesji miał, więc gdzieś jakieś zdjęcie gdzieś tam się jeszcze skryło, którego i sesja, której babcia nie widziała, więc nawet ona była zaskoczona. Także myślę, że udało się dużo zbierać takich ciekawostek i smaczków i nieznanych informacji. Mam nadzieję, że jeszcze więcej dostanę tych zwrotów, spostrzeżeń, uczuć, tego, co ludzie, ich przemyśleń.
2: Czater parafii, ojciec Marek Wauraniuk podkreślił ważność takich kulturnych sustryż dla miejscowej społeczności.
3: Prezentacja książki autorstwa matuszki Anny Naumiuk Jakuc, jaka ja o swój czas napisała knihu, zatytułowano Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówił rzeźby. Poznajmy wspólnie historię ukrytą w drewnie i rzeźbach. Ta książka Jana powstała przed wszystkim z nagody dumka pra napisanie tej książki, ona narodziła się jak raz na jubilej 90-go dnia życia głównego bohatera tej książki, Władimira Naumiuka. Jego unuczka tak składa, że jest pracownikiem naucznym Politechniki Białostockiej. Jej doktorska robota była związana także z życiem, tworami, myślami i koncepcjami architektonicznymi, bo pro to też trzeba powiedzieć, Władimira Naumiuka. I on nie tylko robił u dzierwie swoje roboty, jakie przedstawiają teraz, разных бахатеров з жизни, но так само з Библии и святых апостолов, святых угодников, анёлов. Робил так само и рэжбы людей.
0: І цяпер пра свайго дзеда кнігу напісала яго ўнучка Ганна Наумюк Якуц. Прэзентацыя гэтай кніжкі Владзімір Наумюк, пакуль выкажуцца скульптуры, прайшла ў прыходзе святога апостола Яна Багаслова ў Беластоку.

0: радиостанция, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Радио «Рация» охопливая все белорусско-польское помежа. И теперь хочем запросить на цикавую выставу у музея Подляской вёски, каля Белостока. Выставу, якая в певном сенсе связанная с материальной справой, со справой бизнеса и финансов, поскольку это выстава традиционного строю. А вядома, что строй мог быть и вельми дорогий. Выстава традиционного строю с сегодняшнего подляского воеводства. Это выник шматгодовых доследов, прац и так само супрацовництва разных установ культуры воеводства. Про это там у нас соавторка выставы, доследчица традиционного строю Альжбета Пискаш-Бранікова.
2: Kiedy myśmy zaczęły pracę, zrobiłyśmy bardzo dokładną kwerendę w całej Polsce. I do książek wykorzystałyśmy absolutnie wszystkie zbiory i wszystkie elementy, które są w zbiorach innych muzeów. Więc w książce jest więcej o pewne elementy wypożyczone z Krakowa, z Łodzi, z Warszawy, o pewne elementy wypożyczone tutaj z miejscowych i z regionalnych. Tutaj ograniczałyśmy się już do wypożyczeń powiedzmy tylko muzealnych, ponieważ to są bardzo skomplikowane procedury. Wystawa jak na tę chwilę i na naszą wiedzę i na naszą i w ogóle na wiedzę jest absolutnie reprezentatywna. Może nie jest tak bogata, jakby się chciało, kolorowa, ale pokazuje to, w czym ludzie chodzili i bardzo radziłabym zwrócić uwagę na spódnice, które są najpiękniejsze, ale mają tą wadę obecnie, że są wykonane z tkanin samodziałowych, które trzeba by było utkać, a niestety te możliwości są bardzo skromne. Istnieje też tutaj niewiele haftów, ale też są i proszę, jeżeli ktoś będzie zwiedzał wystawę, dokładnie patrzeć na koszulę, bo tak na pierwszy rzut oka bardzo się odróżniają koszule z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki, bo jest to haft czerwono-czarny, ale jest tu też bardzo wiele haftu białego, głównie na koszulach kobiecych. Zresztą strój kobiecy jest troszeczkę bardziej rozbudowany, zresztą noszony był dłużej, ponieważ męski przestał być noszony praktycznie jak można było kupować już coś w mieście. Myślę, że to wynika między innymi z tego, że to, co kupowano w mieście, po pierwsze, mężczyzna jak pojechał do miasta, to się nie odróżniał swoją wiejskością, w związku z czym wolał się ubrać tak, jak się ubierano w mieście, a po drugie, paradoksalnie, strój miejscowy, wiejski, tradycyjny był droższy, ponieważ należało na niego utkać samodziały. Był to prawie taki okres przejściowy, kiedy formy były już takie ogólnoeuropejskie, miejskie, natomiast wykonane z samodziałów, no bo te akurat były gotowe w domu.
3: І ось маємо готову виставу, 41 експонат «Народний строй подляжського воєводства».
2: Може, то не є вистава, яка показує нам якийсь фаєрверк, але є то вистава дуже промислена, складається з трьох в засаді частин. На двох перших показуємо строї з околиць Białego Stoku, Bielska Podlaskiego, znaczy stroje drobno-szlacheckie, trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca, ale są one, to stroje noszone głównie przez drobną szlachtę. Potem mamy stroje z okolic Sokółki, z okolic Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska. Trzecia sala jest taką trochę zabawą. Pokazujemy tu stroje zimowe w pierwszej części. Troszeczkę bielizny. Przekornie nasza kobieta przy szafie stoi w majtkach i w staniczku. Potem stroje robocze i na koniec parę weselną i dziewczynkę od pierwszej komunii.
3: Особливе місце на виставі зайняв строй з Люблінського воєводства, який на протягу багатьох років помилково сприймався як подляжський і тривало увійшов у масову культуру менавіта під такою назвою. Експонат вилучили особливо замисловий познакою «Гета не подляжський строй». Подробиці розповіла соавторка експозиції дослідження народного строю Альжбета Піскаш-Бранікова.
2: Mam tu też pewną zagadkę i informację, także jeżeli ktokolwiek przyjdzie na wystawę, to go bardzo proszę, żeby zajrzał za szafę. O co za tą szafą chodzi? Stoi tam strój, owszem, noszony przez ludność mieszkającą na Podlasiu, ale ta ludność mieszka w granicach województwa lubelskiego. Jest to strój, który etnografowie nazywają nadburzańskim i został on opisany w atlasie strojów Janusza Świeżego, który ma tytuł Strój Podlaski i małymi literami napisany nadburzański. Tutaj pozwoliliśmy sobie pokazać okładkę tego wydawnictwa i miejsce, gdzie ten strój na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony. I dlaczego to pokazujemy? Ponieważ walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia.
1: У выставе традиционный строй с территории сегодняшнего Подлаского воеводства. Наибольш каштовные экспонаты со сбора Подлаского музея народной культуры, округового музея в Сувалках и музея Сокольщины. Выстава будет працавать до 30 кастричника.

wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.